0: He took up a mikot Pierre Blancho hei I he hua onko on.
1: Kasere siir kohta, maleka suuria kohta na al tappa. Taju ja ukra kohta na son. Oka te kunnata ni wa akoka te tonera koreeno. Aka akare te ha maikena pa. Yle kaake. Aka te sa tappa la tjuho. Then the water will get that. I cannot have body. However, I will chop a lot in her cacanita. I don't cacanita. I don't caracha. I don't hey caracha. You know, sir. That's it, yeah, good line. And I have color and color in the whole edit. That's how I draw my line. Cash it in, yeah, good line. And you have color headed in the easy because I saw I got the rough edit in the city of Cote d'Ivoire. I like it. I was like, I'm not going to do it. I don't know. I got the knife. I have a lot of people who are not going to be able to do it. I can't tell you. kotani te aguta ai sakotera tinewa e juitara fa saya saya pirata na tanisi ha agora agora atatsana kaselikin akhne fa tanitla tsite wakanitla aya khate ay totanga ayo yaka pa phia ga je da o yigna kena kena kelia ode tenisha ga ula pegna agne yu pelna ka da tasia yu ka da he kana ka te tia ka de o ona ko ta ka ke ay tasia yu ona ke de te ay akha ke akha ka ti de ti ki ta de ne ke lo sa di ngu ya ay kra Tiene igual acá, acá, acá, aquí, ¿qué es?
2: Y hace acá, ¿está qué es?
1: Sata.
2: ¿Y está de día de ti?
1: Ah, la cosa es... ¿Qué es eso? Yo creo que acá, con ese día, está ahí en un día.
2: ¿Sata ahí en un?
1: Ah.
2: Oye, ¿y cómo fila ahí? ¿Qué es él?
1: Ah, yo hablo aquí de esta. Это дети. А я кричу, а кто-то, а что-то на кого? Кто-то на кого? Югнали, кого кучум. Патата, а кока, а кем эти холи? И не есть, а то, а кто-то на кого? Капави, я на себя. А ты не здесь, на кого ты? А кая, сатайми, он кая, кем это? А что-то на кого? Югнали, Ale také také tedy, ne? A kde je také tyhleti? Na se taká kagatila. Jenže kukote, je sát Asie. A kde ti tedy? Šuna, čeho tedy ne? A kde ti voláte? A dějí ti hati, ne? Ne, je taká ti neperouky, je kde ti? A kde ti ta? Šíde ne? Takže ty zde lze vyjádřit, a kde? Šuna rachce někde, a kde rachce ula? Ty nás tady ani kokej čum, ty ten ke, a kde na kogu?
2: A kde vůdce hádí? Kokej kde na kogu?
1: Ha, jo. A kde? A kde? A tady ani dít. Hádá, kde se lety někde? Akan tak kalah ya, ini saya juga bayar hari ni, ekonomi kena kahat, aku bayar yang ikhlas. Alasa, ini bermuat pelat itu, aku lalain nala, aku kata itu sebabnya turiku ane kota. Хатарата тоса охра хонсарку айле аглай акайнува а ноте аланара такнаку аунгене аглай эй креч аглай аглай тано хай ана чвата екна бохта ана не а квачра наривита I'm going to go to the house. A cart, how long you die, I will live in it, you got it, you know, die, you know, I never. I
0: I la kapa mikot Pierre Blanchot hei I ya hui ya on.